polka band. Chłopak z panną poszedł se na dejta, dopiero się poznali. Chłopak z panną

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

Kitki kochajmy się razem jak dwa anioły. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

Ptačka, co se nazývá rano, rano, ranušinko. Rano, rano, ranušinko, rano po rusie, kaka, rano po rusie. Poraj, teraz spróbujemy jeszcze raz. Rano, rano, ranušinko, rano po rusie, kaka, rano po rusie. Teraz wszystkie razy.

goście wszyscy się zjawili i wogorzałe ściepili. Cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj rodziny.